Ciepa z Amerykanki. Sinoći pa najde mi u sanjah, pred njima prazan ekran.